banyar kolin kolin no ter gulli nirno ana woron no ater ranga banya igar mo tunu unuro dulok yo enwi kolinu ana ma chel tengon kolin ei musala wewe na toka wapi kolin ugamuni no mane no bede kulis ayo kero kuma be pia moya chela mo vera shuli. Echa kututu umijosha, uwe uwe unumona bumbamu. Uwe na.